0: Radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki.

0: Takole poje svoji hčerki uspavanko, lullaby, in hkrati trka na vest odgovornih za sovražnosti in vojne frontman skupine Šašamani Krzysztof Kazanowski oziroma I and Igor. I and Igor je seveda posrečena jezikovna igrica z rastafarijanskim geslom ali bolje povedano duhovno-filozofskim konceptom I and I, ki za tiste, ki tega morda ne veste, pomeni enost človeka z Bogom in medsebojno povezanost vseh ljudi. Kaj mi je na vprašanje, zakaj rege, odgovoril Ajan Dajgor?
1: Mówić, že zespół Šašamani gra muzykę reggae, to troszeczkę za mało. My staramy się pielęgnować tradycję roots reggae, czyli tego korzennego brzmienia. Zarówno treści, jak i sama wibracja jest dla nas najbardziej odpowiednia do tego, co chcemy przekazać słuchaczom.
0: Reči, da igra skupina Šašamani reggae glasbo, je malce premalo. Trudimo se negovati tradicijo roots reggaeja, torej tistega izvirnega zvoka. Tako njegove vsebine, kot tudi sama vibracija, se nam zdijo najbolj primerne za to, kar želimo sporočiti poslušalcem. Mislim, da je pomembno, če ne celo najpomembnejše Ajan Dajgorjevo sporočilo, zajeto že v naslovu druge skladbe z albuma Showcase. Singing for Peace. Petje za mir. I'm singing for...